oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, poranny program. Słuchajcie, do absurdalnej sytuacji doszło niedawno w Kalifornii. Policjanci zatrzymali do kontroli pojazd, który popełnił wykroczenie polegające na nielegalnym zawrocie na skrzyżowaniu. Mundurowi chcieli wystawić kierowcy mandat, co okazało się niemożliwe, ponieważ w środku nikogo nie było. Był to jeden z tych pojazdów autonomicznych. Policjanci chcieli wlepić mandat robotaksówce. Czy da się złamać przepisy drogowe i uniknąć mandatu? No da się. Wystarczy, by w środku nie było kierowcy. No ale to w przypadku zwykłych samochodów, zwykłych ludzi, będzie dość trudne.

0: El Radio. El Radio.
1: Muzyczny kącik klasycznej El Radia i Enola Gay, grupa OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Przed godziną siódmą jesteśmy. O tej porze w porannym programie powraca odlicznik, urządzenie, które pilnuje nam, byśmy niczego fajnego, ciekawego nie przegapili, by nic nas nie ominęło. No i jest też kolejna okazja do odliczania. Już dziś startuje US Open, a tak naprawdę startują kwalifikacje, a w nich powalczy czworo reprezentantów Polski: Katarzyna Kawa, Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kalnikowski. Oczywiście nasze gwiazdy też będą w US Open, o nich może jutro, ale one zagrają dopiero w zasadniczej fazie turnieju, która zacznie się 30 sierpnia, w najbliższą niedzielę, i to do tego dnia będziemy odliczać. Tak więc stan odlicznika na dziś.

0: goes. El Radio. El Radio.
1: Siódma już za chwilę na wszystkich zegarach w kraju. No i jak ta chwila minie, to będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie, w tle obchody święta niepodległości. Sprawdzimy też ceny paliw w Polsce i w pewnej włoskiej miejscowości.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Marcin Krzemiński. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu, jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
4: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km/h.
5: Poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
4: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
5: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
4: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
2: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. A dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6 zł 54 grosze. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy. Na litrze.
6: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
2: Mówi Magdalena Robak z e-petrol.pl. Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 zł za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach z czasem chmury będą ustępować i po południu powinno być już zupełnie sucho, a pod wieczór to nawet samo słońce. Termometry pokażą dziś 19 stopni, wiatr umiarkowany, trochę może nam dokuczać w środkowej części dnia.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
0: To jest El Radio na 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: One Republic w El Radio o poranku. Dziś 24 sierpnia, po siódmej jesteśmy, a więc jak zwykle o tej porze zaglądamy do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych i mamy tam dziś w Liberii święto flagi, na Ukrainie święto niepodległości, mamy także dzień Windowsa i dzień zdegradowania Plutona. No i do tego świętowania to będziemy jeszcze dzisiaj w programie wracać.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Kigo i Dante Miński w porannym programie El Radia, w którym wracamy teraz do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 24 sierpnia, dzień Windowsa. Windows to najpopularniejszy system operacyjny świata. Dokładnie 20 listopada 1985 roku światło dzienne ujrzał system, który przeszedł do historii jako Windows 1.0, a był efektem prac firmy Microsoft nad programem nazywanym roboczo menedżerem interfejsu. Miał konkurować z systemem Apple. Dlaczego zatem akurat dziś mamy to okienkowe święto? 24 sierpnia 1995 roku ukazał się Windows 95, przygotowując drogę dla kolejnych wersji systemu. 24 sierpnia to dzień tego umownego święta. No, z tej okazji, cóż, spróbujmy szeroko otworzyć okna.
0: Kawka.

0: Rosena. El Radio. El Radio.
1: Za chwilę 7:30, w pół do 8:00, za chwilę bliżej ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
0: El Radio, bliżej ciebie.
2: Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę szczątków znalezionych na łódzkim cmentarzu. Wieczorem spacerowicz zauważył wystające z ziemi kości na terenie nekropolii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Ogrodowej. Znajdowały się poza grobami, a miejsce wyglądało na wcześniej rozkopane. Uwaga kierowcy w Łodzi, zmiany na Zgierskiej. Nie przejedziemy odcinkiem między Lutomierską a Wojska Polskiego. Przy Placu Wolności rusza naprawa tramwajowego torowiska. Samochody pojadą objazdem przez Kościelną i Plac Kościelny. Tramwaje Z1 bez zmian, natomiast inaczej pojadą Z6 i N6. To nie jedyne utrudnienia. Na Obywatelskiej przy Jana Pawła postoimy w obu kierunkach, podobnie na Rondzie Solidarności. Spowolnienie także na Piłsudskiego, od Kilińskiego w stronę Widzewa, a jeszcze plac Rejmonta. Przejazd przez plac jest zamknięty, Piotrkowska pozostaje przejezdna w obu kierunkach. Widzew powinien wygrać we Wrocławiu, Łodzianom bezsprzecznie należał się karny, ŁKS-iacy gromią u siebie rywala, a Żużlowcy Orła dalej w grze. Za chwilę sport.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: Widzewowi należał się rzut karny w ostatniej akcji meczu ze Śląskiem Wrocław, przyznaje kolegium sędziów PZPN. Emil Kornwik został w polu karnym uderzony ręką w twarz przez Enisa Szabaniego. Sędzia Marcin Kochanek nie zareagował, a VAR nie wezwał go do analizy. Zdaniem kolegium powinien to zrobić.
5: Przecież na pewno nie przyznają do błędu, a jak już, to będzie to marne pocieszenie.
6: Najłatwiej powiedzieć niechybne zarzuty.
4: Emocji nie krył Aleksander Wukowicz. Trener Widzewa mówił po meczu, że Łodzianie zostali pozbawieni szansy na zwycięstwo. A było o co walczyć, bo Widzew prowadził we Wrocławiu 2-0 i 3-1, mimo że od 7 minuty grał w dziesiątkę.
5: W innych okolicznościach bardziej bym był krytyczny wobec bramki traconych.
4: Ostatecznie Śląsk doprowadził do remisu 3-3. Po czerwonej kartce dla Przemysława Wiśniewskiego już w 11 minucie na boisko wszedł Mateusz Żyro, zmieniając Mariusza Fornalczyka.
7: Zabieramy ten punkt, ale patrząc na okoliczności, jeszcze na tą kontrowersję w ostatniej akcji meczu, jest niedosyt.
4: Była też zmiana kapitana. We Wrocławiu z opaską wyszedł Bartłomiej Drągowski. ŁKS rozbił Stal Mielec 4-0. Łodzianie urządzili sobie prawdziwy festiwal strzelecki. Dwa gole zdobył Andreu Arasa, po jednym Julian Kajblinger i Karol Podliński.
8: Widać, że ten zespół już coraz lepiej gra w piłkę, ma większą pewność siebie i te spotkanie naprawdę długimi fragmentami wyglądało też piłkarsko. Dużo lepiej. To jest jakiś poziom, do którego chcemy dążyć.
4: Przyznaje trener Łodzian Grzegorz Szoka. Stal przed tym spotkaniem była niepokonana. Warto też odnotować, że decyzją pionu sportowego do drużyny rezerw został przesunięty Fabian Piasecki. Jeden z najbardziej bramkostrzelnych zawodników ŁKS-u.
8: Uzna warunki, jakie musi spełnić, żeby wrócić do zespołu.
4: Na koniec żużel i ogromne emocje na motoarenie. HA Skrzydlewska Orzeł Łódź zremisował z Polonią Bydgoszcz 45-45 w pierwszym półfinale play-off Metalka z drugiej ekstra. Ligi. Łodzianie byli o krok od zwycięstwa, ale w dwóch ostatnich wyścigach bydgoszczanie dwukrotnie wygrali po 5-1. Wcześniej Orzeł prowadził 40-32, a świetnie pojechał Szymon Schlauderbach, zdobywając 13 punktów. Jeśli Łodzianie wyeliminują faworyzowaną Polonię, właściciel klubu Witold Skrzydlewski obiecał drużynie wyjazd na Ibizę. Rewanż 6 września w Bydgoszczy.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Poranny program El Radia. Nie wiem, czy już słyszeliście o okularach szpiegowskich albo okularach zboczeńca. To nie gadżet rodem z departamentu Q, z Jamesa Bonda. Okulary, które pozwalałyby dosłownie rozbierać wzrokiem osoby, na które patrzymy. Który to widok, umówmy się, nie zawsze może być przyjemny. Chodzi tutaj o najnowszy wynalazek Mety, inteligentne okulary AI, a konkretnie o jedną z ich funkcji, która pozwala na nagrywanie tego, na co patrzymy. Jest z tym pewien problem, o którym szerzej za chwilę. Nigdzie nie idźcie.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Muzyczny kącik klasyczny El Radia, w nim grupa Fleetwood Mac. Przed godziną ósmą jesteśmy. W porannym programie wracamy teraz do tematu. Związek Kin Brytyjskich rozważa wprowadzenie zakazu korzystania w kinach z inteligentnych okularów Meta AI. Okulary zapewniłyby piratom nowe, bardzo dyskretne narzędzie. W oprawkach znajdują się bowiem kamery umożliwiające robienie zdjęć i nagrywanie wideo. Na oprawce umieszczono, co prawda, taką niewielką diodę, która sygnalizuje, że urządzenie rejestruje obraz, ale można ją stosunkowo łatwo zasłonić. W internecie zresztą pojawiły się nawet oferty specjalnych nakładek. Osoba znajdująca się przed obiektywem może nie wiedzieć, że ktoś właśnie kieruje na nią kamerę. Tym bardziej ekran kinowy, no bo skąd ekran kinowy miałby takie rzeczy wiedzieć? Stąd określenia właśnie takie jak okulary szpiegowskie czy okulary zboczeńca. Jak zatem określić wszystkie monitoringi, z którymi mamy do czynienia? No właściwie wszędzie, w miastach, w sklepach, w galeriach. Może też trzeba ich zakazać.

0: El Radio. El Radio.
1: Powoli zbliżamy się do ósmej. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
0: Po reklamie.
3: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie i poszukiwania to na początek, potem luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut, a na koniec, że muzyka łączy nie tylko pokolenia.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Marcin Krzamiński. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce. Policja zatrzymała 9 osób, ale zwolniła je po przesłuchaniu. Teraz ma nowy trop. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty, śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim, o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. No i szybkie zakończenie się nie zanosi.
5: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowe. Zagrożeniem,
3: mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych. Ukraińskie święto niepodległości zbiega się w czasie z podpisem prezydenta Zełenskiego pod ustawą o Panteonie Narodowym, która w Polsce wywołuje sporo obaw. Konkretnie o to, że w Panteonie upamiętnione zostaną osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Lista ulubionych artystów, kolekcja płyt i playlisty, wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale nie ma to znaczenia, bo oboje kochają muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukcesy zawodowe, a drugi mniej, no ale na koncercie ulubionego artysty, jak mówią naukowcy, schodzi to na daleki plan.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
7: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach chmury będą ustępować i po południu powinno być już zupełnie sucho, a pod wieczór to nawet samo słońce. Termometry pokażą dziś 19 stopni, wiatr umiarkowany.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
4: El Radio. El Radio. 90.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: A Teddy nadal pływa. Teddy Swims w porannym programie. Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Będziemy razem do 10 w porannym programie El Radia, więc jeszcze przez 2 godziny, już nawet nie całe. Witamy w nowym tygodniu. Mamy poniedziałek, 24 sierpnia. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina i Patrycjusz. Nasze najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów.

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much. El Radio. El Radio.
1: Shania Twain sprzed lat. Co się dobrze składa, bo u nas teraz dzień sprzed lat. Co za dzień? Nasza rubryka, w której sprawdzamy, co historia zapisała pod dzisiejszą datą. 24 sierpnia tego dnia w 2006 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze zdecydowano o odebraniu Plutonowi statusu planety i przyznaniu mu i podobnej wielkości ciałom niebieskim nowo utworzonej kategorii planety karłowatej. Do 2006 roku Pluton oficjalnie cieszył się mianem dziewiątej planety Układu Słonecznego. A dlaczego Unia Astronomiczna zdegradowała Plutona? Ano dlatego, że wraz z rozwojem astronomii dokonywano coraz to nowych odkryć i zaszła potrzeba zmiany definicji planety. No i w tej uaktualnionej definicji Pluton po prostu się nie zmieścił, nie spełnił kryteriów, nie zdał. No i tak to właśnie 24 sierpnia 2006 roku to jest ten dzień, kiedy Pluton został zdegradowany. Pluton, spocznij, odmaszerować do działu karłowatych.

0: El Radio.
1: Zbliżamy się do 8.30. Za chwilę bliżej ciebie, nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
0: El Radio, bliżej ciebie.
2: Uwaga kierowcy, duże zmiany na Zgierskiej. Nie przejedziemy odcinkiem między Lutomierską a Wojska Polskiego. Przy Placu Wolności rusza naprawa tramwajowego torowiska. Dla samochodów wyznaczono objazd przez Kościelną i Plac Kościelny, tak żeby zachować przejazd w stronę Bałuckiego Rynku i z Lutomierskiej w kierunku Wojska Polskiego. Tramwaje Z1 jadą bez zmian. Zmienią się natomiast trasy linii Z6 i N6. Łódzcy pielgrzymi docierają na Jasną Górę. Łodzianie mają wejść na Jasnogórskie Błonia po południu.
3: Najwierniejsi od ponad 30 lat w tej grupie pielgrzymują, ale to są ludzie zawsze bardzo młodzi, duchem i nawet często jest tak, że to oni tutaj dają energię.
2: Na Jasną Górę ruszyli też rowerzyści. Z Łodzi wystartowała 16. rowerowa pielgrzymka łódzka. W drogę wyjechało 140 osób. Oni również dziś dołączą do pielgrzymów w Częstochowie. 8 młodzieżowych drużyn z całej Polski przyjeżdża do Łodzi, żeby spełniać piłkarskie marzenia. Jutro startuje pierwsza edycja Łódź Soccer Camp. W programie treningi, testy i turniej, ale też spotkania z gwiazdami sportu. Młodzi piłkarze i piłkarki spotkają m.in. Grzegorza Krychowiaka, Czesława Michniewicza i Joannę Jędrzejczyk.
4: Mi się to bardzo spodobało, żeby przekazać tym młodym zawodnikom doświadczenie, zachęcić ich do uprawiania tego pięknego sportu.
2: Będą też warsztaty z psychologiem sportowym i dietetykiem. Najważniejsza rywalizacja rozpocznie się w czwartek na obiektach AKS SMS Łódź. Finały w sobotę na stadionie przy Piłsudskiego, tuż przed meczem gwiazd Polska-Francja. Za chwilę więcej sportu.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Cancun. Dla Polaka to pierwszy triumf od ponad 2 lat. Hubi w finale turnieju rangi ATP Challenger 125 pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Tymczasem Iga Świątek wycofała się z turnieju mixta na US Open, podczas którego miała grać w parze z Kasperem Rudem. Polka chce się skupić na singlu. Rekord Polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów był jednym z wydarzeń Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Srebrna medalistka Mistrzostw Europy z Birmingham poprawiła go czasem 3:55:59. Inna świeżo upieczona wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda przebiegła 100 metrów w równo 11 sekund i zajęła 5. miejsce za m.in. zwyciężczynią Amerykanką Melissa Jefferson-Wooden.
7: 5. miejsce w takiej obsadzie. Bardzo mnie to napędziło, bardzo mnie cieszą tutaj starty. Po prostu jak ludzie, jak ja wchodzę na start i ludzie krzyczą Ewa, Ewa, Ewa, to po prostu no... Chciałabym, żeby się nogi rozpłynęły, ale nie mogę, więc daje mi to takiego po prostu kopa i naprawdę robią ci ludzie tu robotę.
6: Kolejny meeting Diamentowej Ligi odbędzie się w czwartek w Curychu. Finał cyklu w Brukseli 4 i 5 września. Broniący tytułu piłkarze Paris Saint-Germain odrobili dwubramkową stratę i zremisowali na wyjeździe z Rennes 2-2 w swoim pierwszym meczu w tym sezonie Ligue 1. Autorem pierwszego gola dla gospodarzy był natomiast Sebastian Szymański. Reprezentant Polski trafił do siatki już w 9 minucie po efektownym strzale zza pola karnego. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który na mecie we francuskim Manosk zajął 3. miejsce. I jeszcze Formuła 1. Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Holandii, czyli 12. rundę Mistrzostw Świata. Brytyjczyk zanotował drugie zwycięstwo w sezonie. Pierwszy raz najszybszy był w poprzedniej rundzie na torze Hungaroring pod Budapesztem. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się Włoch Kimi Antonelli.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio. El Radio.
1: Grupa wideo w porannym programie El Radia. Nie wiem, czy to już ten czas, ale wydaje się to być dość dobry moment, by porozmawiać o świętach. Zwykło się u nas rozprawiać o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Coś mi się jednak wydaje, że tym razem ta wyższość będzie po stronie tych drugich. A to z uwagi na układ kalendarza. Proszę do niego spojrzeć, jak nam się to w tym roku układa. No a układa się wyjątkowo dobrze. No to dam wam chwilę, albo nawet dwie i wrócimy do tematu.

0: El Radio.
1: Natasza Bedingfield w porannym programie El Radia. Słuchajcie, Boże Narodzenie 2026. Daleko? No, bliżej niż się wydaje, ale zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. W tym roku możemy liczyć na wyjątkowo dużo dni wolnych, wszystko za sprawą kolejnego roku z wolną Wigilią oraz korzystnego układu kalendarza, który gwarantuje dodatkowy dzień odpoczynku, a więc aż 5 dni odpoczynku bez konieczności składania wniosku urlopowego. No i dzięki ustawowo wolnej Wigilii oraz rekompensacie za święto wypadające w sobotę, bazowe 5 dni można sprytnie przekształcić w dwutygodniowy nawet urlop, wykorzystując jedynie 5 dni z własnej puli urlopowej. No i to mamy takie małe wakacje w środku zimy. Ba, wcale nie małe.

0: TVN Radio, już za chwilę 9:00. Warto wiedzieć, czyli nasz serwis informacyjny El Radia przed nami.
1: Reklama.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
3: Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
5: Za chwilę okaże grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim supermenie rodem z Indonezji.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Marcin Krzemiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
7: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
8: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
7: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
5: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mlus-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków Portret Własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
9: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
5: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu łaskiego w województwie łuskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-y z alertem i apeluje, by zachować spokój, bo to tylko trening systemu alarmowania. Niemniej to bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, że w Łasku znajduje się wojskowa baza lotnictwa taktycznego. Syreny zawyją między 10 a 13. W polskiej przestrzeni powietrznej od kilku dni można też zaobserwować zwiększoną aktywność samolotów wojskowych państw NATO. To ćwiczenia, które mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach z czasem chmury będą ustępować, a pod wieczór to nawet samo słońce. Termometry pokażą dziś 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia i to dopiero właśnie pod wieczór.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio. El Radio. W Łodzi.
3: Na 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Ray Dalton i Alvaro Soler w porannym programie, w którym teraz, jako że po godzinie 9 jesteśmy, jak zwykle w tym miejscu programu, pora poświęcić chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą. 24 sierpnia urodziny świętują dziś m.in. Paulo Coelho, brazylijski prozaik, poeta i patron jednego z naszych cykli radiowych, Jan Chojnacki, polski dziennikarz muzyczny, Jean-Michel Jarre, francuski kompozytor muzyki elektronicznej, Krzysztof Ścierański, polski gitarzysta basowy, Mark Bedford, brytyjski muzyk, członek zespołu Madness, Kuba Badach, polski wokalista, kompozytor, producent i Krzysztof Zalewski, polski muzyk, wokalista. I w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, poranny program. Słuchajcie, Chińczycy ustanowili nowy rekord prędkości eksperymentalnego pociągu. Wagon wykorzystujący poduszkę magnetyczną rozpędził się do 800 km na godzinę i to w zaledwie 5,3 sekundy. Przy takiej prędkości przejazd między Łodzią a na przykład Krakowem trwałby około 20 minut. Myślę, że z Gdańskiem, w ogóle z Trójmiastem, byłoby dość podobnie. No ale teraz zła część tej wiadomości. Choć brzmi ona jak zapowiedź rewolucji w transporcie, na razie nie ma mowy o takim środku komunikacji dla ludzi, dla pasażerów. Po pierwsze, to są ogromne przeciążenia. Po drugie, zbudowanie infrastruktury umożliwiającej bezpieczną jazdę pasażerską z taką prędkością byłoby ogromnym wyzwaniem technicznym i finansowym. Na razie więc muszą nam wystarczyć koleje nie tak dużych prędkości, ale one też dopiero u nas mają powstać.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: W pół do dziesiątej już za chwilę na zegarach. Serwis kulturalny teraz przed nami. El Radio poleca.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
4: Wieczorem kolejna odsłona TME Polówki. Do wyboru trzy seanse pod chmurką. Glorious Summer w EC1 przy Targowej 1/3. Incepcja w Parku Staromiejskim przy Północnej 12 oraz Ostatni Wiking na Red Tower przy Piotrkowskiej 148/150. Wszystkie filmy zaczynają się po zmroku. W Pasażu Łódzkim można jeszcze zobaczyć wystawę fotografii Zygmunta Łopalewskiego Vidi. To zdjęcia inspirowane podróżami po Włoszech. Zamiast pocztówkowych widoków są w nich ludzie, codzienność, światło i ulotne chwile. Wystawa przy Alei Jana Pawła II 30 jest dostępna do piątku, a wstęp jest bezpłatny. We wrześniu Łódź znowu zamieni się w wielką scenę muzyczną. Od 10 do 12 września odbędzie się Great September. Blisko 100 artystów i kilkanaście miejsc koncertowych w centrum miasta. W programie między innymi Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Kuba Karaś i Liwka. Będą też artyści z zagranicy, między innymi Los Bichos i Atakak. A Muzeum Sztuki w Łodzi przenosi na ekran Teorię widzenia Władysława Strzemińskiego. Powstaje czteroodcinkowy artystyczny serial, w którym współcześni twórcy będą interpretować ideę jednego z najważniejszych polskich artystów awangardowych. Wśród autorów są m.in. Wilhelm Sasnal, Mykoła Ridney i Agnieszka Polska. Międzynarodowa premiera Theory of Seeing planowana jest na listopad.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: To jest El Radio. Na 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, tu poranny program. Ptaszki śpiewają za oknem, bo dzień nowy nam nastał. A tymczasem hybryda mordosujki i modrowronki. W Teksasie ornitolodzy złapali taki egzemplarz. Jest bardzo kolorowy, ma takie zielonkawo-niebieskie upierzenie przypominające mordosujkę, a do tego charakterystyczne czarne wzory na głowie o ubarwieniu granatowym, jak modrowronki. Co więcej, ten złapany egzemplarz potrafi naśladować głosy obu tych gatunków. No tyle, że ich linie ewolucyjne rozeszły się jakieś 7 milionów lat temu i w naturze nie powinno takiego ptaka być. Ale jest. I to jest piękne. Oba gatunki należą do rodziny krukowatych, w której znajdują się też m.in. wrony, sroki czy kruki. Można więc powiedzieć, że ta kolorowa modrowronko-sujka to biały kruk w tej rodzinie.

0: El Radio. El Radio.
1: Muzyczny kącik klasyczny i to oczywiście był Ricky Martin. Jest latino, jest impreza. Tu poranny program El Radia, w którym zbliżamy się do jego dzisiejszego końca, bo 10 już zamajaczyła na horyzoncie. No ale oczywiście mam, nie zapomniałem, mądrość ludowo-pogodowa na dziś jest obowiązkowa. Brzmi tak. Na święty Bartłomiej czajka uciecze, i już chłop zboża nie usiecze. Ja tam się na tym nie znam, ale z tą myślą zostawiam Państwa. Ale tylko do przemyślenia. To był

0: El Radio.
1: 10:00 już tuż. Za chwilę u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To był poranny program El Radia.
0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
0: Po reklamie.
4: Utrudnienia dla łódzkich kierowców. Zamknięta Zgierska przy Placu Kościelnym. Początek egzaminów poprawkowych. Prawie 50 tysięcy maturzystów w całej Polsce. Specjalistyczna opieka w Madurowiczu. Położne pomagają w pierwszych dniach po porodzie.
5: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Od dzisiaj kierowcy nie pojadą Zgierską między Lutomierską a Wojska Polskiego. Rozpoczęły się prace przy naprawie torowiska tramwajowego przy Placu Kościelnym. Nie dotyczą one torowiska, po którym obecnie kursują tramwaje linii Z1. Te bez zmian jadą po swojej trasie, co zapewnia dojazd na doły i połączenie z Bałuckim Rynkiem. Zmieniła się jedynie trasa Z6 i N6. Dla samochodów poprowadzony jest objazd przez Kościelną i Plac Kościelny, aby zapewnić możliwość pojechania w kierunku Bałuckiego Rynku i z Lutomierskiej Wojska Polskiego. Dzisiaj i jutro poprawkowe egzaminy maturalne, w poniedziałek pisemne. Rozpoczęły się o 9:00, we wtorek ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też 2 egzaminy ustne z polskiego i z języka obcego. Maturzyści muszą także przystąpić do 1 pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tak zwanego przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do 6 egzaminów na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września. W łódzkim szpitalu Madurowicza położne pomagają przejść mamą przez pierwsze dni po porodzie spokojnie i krok po kroku przygotować je do powrotu do domu. Pomagają nie tylko wtedy, gdy coś boli. Uczą karmienia i pielęgnacji, odpowiadają na pytania, wspierają w trudniejszych chwilach i dbają o to, by mama mogła także odpocząć.
6: Jak panie są zmęczone, to pomagamy. Jak panie chcą się czegoś nauczyć, to uczymy. Kiedy potrzebują chwilę odetchnąć, to też tak organizujemy tą rzeczywistość z dziedziusiem, żeby panie mogły sobie przespać i odpocząć.
4: Mówi położna Anna Winciorek. Szczególną opieką otaczane są także nowonarodzone dzieci.
6: Wszystkie zabiegi, jakie należy przy maluchu wykonać, szczepienia, pielęgnację, naukę karmienia, to też wszystko jest w naszym zakresie, w naszych kompetencjach.
4: Na oddziale znajduje się również sala pooperacyjna, w której mamy po cesarskim cięciu pozostają pod stałą opieką położnej przez 6 do 8 godzin. W tym czasie ich stan jest na bieżąco kontrolowany, a położna dba o bezpieczeństwo i komfort pacjentek.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflancka 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: W Łodzi dziś dużo słońca i 19 stopni. Pogoda idealna, żeby jeszcze trochę poczuć wakacje, nawet jeśli zamiast plaży czekacie biurko albo samochód. Jutro również słonecznie, a temperatura podskoczy do 22 stopni. Lato jeszcze się z nami nie żegna.
9: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
0: El Radio.
11: El Radio.
10: Dzień dobry w poniedziałek, to El Radio. Jesteśmy z tobą w Łodzi i okolicach. Dzisiaj jest dzień Windowsa. Pierwsza wersja Windowsa właśnie pojawiła się w roku 1985 i była nakładką na MS-DOS, czyli komputer też kiedyś potrzebował dodatkowej warstwy cierpliwości. Miłego dnia dla Bartłomiejów, Bartoszów i Jerzych. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. A jeżeli być może tego lata nie lecieliście samolotem, no to proszę bardzo, przylatują do was Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
0: El Radio.
11: El Radio.
0: 98 FM.
11: 98 FM.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Mamy dzisiaj na 98 FM temat, który kibicom Widzewa jeszcze długo nie da spokoju. Wszyscy widzieli, tylko panowie z Gwizdkiem najwyraźniej potrzebowali powtórki i to najlepiej w zwolnionym tempie. W meczu ze Śląskiem było 3-3, a w ostatniej akcji Emil Kornwing padł w polu karnym. Karnego nie było, meczu nie cofniemy, ale jest coś, co dla kibica Widzewa brzmi jak małe zwycięstwo po meczu. Kolegium sędziów PZPN przyznało, że Widzewowi należała się jedenastka. VAR też miał swoje 5 minut, tylko że nie wtedy, kiedy trzeba. No i teraz pozostaje pytanie, co z tego? Punktów nie przybędzie, ale przynajmniej oficjalnie wiadomo, że kibice Widzewa nie oglądali tego meczu przez różowe okulary. Czasami najdroższy gwizdek to jest właśnie ten, moi drodzy, którego nie było.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Uwaga, uwaga, bo dzisiaj w El Radio będziemy rozdawać coś, co może bardzo przyjemnie ustawić komuś najbliższą sobotę, bo już w sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd Polska-Francja. Pomysłodawcą i ambasadorem tego wydarzenia jest Grzegorz Krychowiak i właśnie mamy dla was bilety i to nie jeden, bo zwycięzca zabiera ze sobą osobę towarzyszącą, ale spokojnie, ja nie będę jeszcze o tej porze mówił, co trzeba zrobić, żeby je zdobyć. Są wakacje, jest lato, może się jeszcze nie do końca wszyscy obudzili. Powiem tylko tyle. Słuchaj nas uważnie, konkurs na pewno pojawi się na antenie, wtedy będzie się liczyć refleks, wiedza i może no odrobina takiego piłkarskiego szczęścia, o którym już wspominałem w tej godzinie. Krótko mówiąc, jak chcesz w sobotę oglądać gwiazdy na żywo, lepiej nie odchodź od El Radia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Jeśli jeździsz po Łodzi komunikacją miejską, to pewnie znasz ten sport ekstremalny. Czym ja właściwie jadę? Remont torowiska przy placu Rejmonta i na Piotrkowskiej wyłączył tramwaje, ale tutaj akurat

0: Jeśli właśnie patrzysz na swoją pensję i myślisz, może czas na zmianę, to chyba mam coś dla ciebie. Otóż łódzka budżetówka szuka ludzi. No i uwaga, w części ofert wystarczy matura, a wynagrodzenie zbliża się do 7 tysięcy brutto. Są też stanowiska, gdzie można dojść do prawie 8, a rekord w regionie przekracza 11. No zanim zaczniesz pakować kubek i ruszać do urzędu, jest mały haczyk. Te najwyższe stawki są dla specjalistów, więc raczej nie wystarczy umiejętność sprawnego korzystania z drukarki. No ale są dodatki stażowe, trzynastki, czasem praca zdalna i świadczenia socjalne, czyli może się okazać, że najbardziej opłacanym kliknięciem w poniedziałek będzie nie drzemka, tylko oferta pracy. A teraz zostań z El Radiem na 90,8 FM.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Wracamy przed 11 do tragicznego wypadku w Krakowie. W centrum miasta samochód zjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem. Według ustaleń policji przyczyną była nadmierna prędkość. Za chwilę 11 i więcej ważnych wiadomości z Łodzi, ale także z kraju i ze świata. El Radio, warto wiedzieć. Zostańcie z nami.
0: Reklama.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lockie.pl.
3: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Jires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kupbilet.pl.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
5: Remont nawierzchni na drogach krajowych w Łódzkiem. Będzie ruch wahadłowy. Nowy blok operacyjny w szpitalu w Zgierzu. Mniej inwazyjnych zabiegów. Piłkarze Widzewa pozbawieni zwycięstwa we Wrocławiu. Skandaliczny błąd sędziego.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. Na drodze krajowej nr 74 na odcinku Sulejów-Paradyż rozpoczynają się prace związane z remontem nawierzchni. Będą one prowadzone codziennie do najbliższego piątku, 28 sierpnia, od 7 do 17. W miejscu prac ekip wprowadzony będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie, a prędkość zostanie ograniczona do 50 km na godzinę. Natomiast od wtorku, 25 sierpnia, takie same działania ruszają na drodze krajowej nr 12 między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem. Tutaj jednak ze względu na duże natężenie ruchu prace prowadzone będą w godzinach wieczornych i nocnych od 18 do 4 rano. Nowy blok operacyjny w szpitalu w Zgierzu jest już na finiszu. Docelowo będzie miał 8 w pełni wyposażonych i zintegrowanych sal zabiegowych.
7: Wyposażenie sal w najnowocześniejszy sprzęt pozwoli zespołom zabiegowym wykonywać skomplikowane operacje, także technikami małoinwazyjnymi. Dla naszych pacjentów oznacza to mniejszy uraz operacyjny, zminimalizowane ryzyko powikłań oraz znacznie szybszy powrót do codziennego funkcjonowania.
5: Mówi wicedyrektor szpitala Krzysztof Strąg. Budowa bloku operacyjnego wraz z modernizacją oddziałów zabiegowych kosztowała blisko 50 milionów złotych. Co czwarty łodzianin myśli o przeprowadzce za miasto. Z najnowszego raportu wynika, że 24% mieszkańców Łodzi rozważa zamieszkanie na wsi. Najczęściej chodzi jednak nie o wyprowadzkę daleko od Łodzi, ale o dom koło miasta z ciszą, zielenią i jednocześnie dobrym dostępem do centrum. Jednym z powodów są ceny nieruchomości. Za dom poza dużym miastem można często zapłacić znacznie mniej. Znaczenie ma też praca zdalna i rozwój infrastruktury drogowej i komunikacji. Eksperci ostrzegają jednak, że szybki napływ mieszkańców może być dla podmiejskich gmin problemem. Nowe osiedla powstają szybciej niż drogi, szkoły, przedszkola, kanalizacja czy transport publiczny. A wtedy ucieczka od miejskich korków może skończyć się korkami poza miastem. Widzewowi należał się rzut karny w ostatniej akcji sobotniego meczu ze Śląskiem Wrocław. Taką decyzję wydało kolegium sędziów PZPN. Emil Kornwik został w polu karnym uderzony ręką w twarz przez Enisa Szabaniego. Sędzia Marcin Kochanek nie zareagował, a VAR nie wezwał go do analizy. Zdaniem kolegium powinien to zrobić.
8: To marne pocieszenie,
5: mówi trener Łodzian Aleksander Wukowicz. Wukowicz dodał, że Łodzianie zostali pozbawieni szansy na zwycięstwo.
8: W innych okolicznościach bardziej bym był krytyczny wobec bramki traconych.
5: A było o co walczyć, bo Widzew wprowadził we Wrocławiu 2-0 i 3-1, mimo że od 7 minuty grał w dziesiątkę. Ostatecznie Śląsk doprowadził doprowadził do remisu 3-3. Po czerwonej kartce dla Przemysława Wiśniewskiego na boisku wszedł Mateusz Żyro, zmieniając już w 11 minucie Mariusza Fornalczyka.
9: Zabieramy ten punkt, ale patrząc na okoliczności, jeszcze na tą kontrowersję w ostatniej akcji meczu, jest niedosyt.
5: W następnej kolejce Ekstraklasy Widzew w niedzielę 30 sierpnia zagra u siebie z mistrzem Polski Lechem Poznań.
0: El Radio.
1: Pracujesz, jedziesz albo właśnie masz jakiś wakacyjny tryb pod tytułem Nie przeszkadzać mi w poniedziałek, to ja zazdroszczę. El Radio gra dla Ciebie dzisiaj Dzień Windowsa, a wiecie, że ten słynny dźwięk uruchamiania Windows 9.5 skomponował Brian Eno, człowiek od muzyki ambientowej, stworzył dźwięk, który usłyszały miliony, no i niektórzy do dzisiaj mają go w głowie. Wszystkiego dobrego dla Bartłoszów, Bartłomiejów i Jerzych, najlepszego pod te imieniny. Dla wszystkich bez wyjątku zagra Rihanna Only Girl w El Radio.
0: El Radio. 90,8 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Fajnie, że jesteście z nami na 98 FM w poniedziałek. Jeśli mieszkasz w Łodzi i lubisz gorące prysznice, to mam dla ciebie małe ostrzeżenie. Sprawdź harmonogram, zanim odkręcisz kran i przeżyjesz lodowate zaskoczenie. Trwa sezon remontów miejskiej sieci ciepłowniczej, więc w kolejnych dniach w różnych częściach miasta będą czasowe przerwy w dostawie ciepłej wody. Wyłączenia obejmują m.in. okolice Piotrkowskiej, Wólczańskiej, Bratysławskiej, Zgierskiej, a kolejne adresy dochodzą także we wrześniu. Jeśli nagle pod prysznicem poczujesz się jak na morsowaniu, to nie jest awaria charakteru, to jest remont. Warto sprawdzić, czy twój adres jest na liście, bo zimna kawa no jeszcze jakoś przejdzie, ale zimny prysznic w poniedziałek rano, to tego nawet najtwardszy łodzianin może nie zaakceptować.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchasz L Radia, mamy kolejny odcinek łódzkiej sagi pod tytułem Słupki z prawdziwego zdarzenia. Miały być odporne na ciężarówki, a na razie są przede wszystkim odporne na kolejne zdarzenia. Jeden poległ w maju, teraz kolejny dostał od ciężarówki, no i znowu leży. No i tu już naprawdę trudno nie mieć wrażenia, że Piotrkowska prowadzi własny ranking. Samochody kontra słupki i to sezon drugi. Stawka jest niemała, bo cała inwestycja kosztuje już ponad 6 milionów złotych. Najbardziej przewrotne jest to, że te słupki miały chronić ludzi właśnie przed takimi sytuacjami. Człowiek patrzy i myśli, czy my oglądamy test bezpieczeństwa, czy po prostu bardzo drogi serial dokumentalny. No jedno jest pewne, na Piotrkowskiej zderzenia są prawdziwe. Teraz tylko czekamy, żeby równie prawdziwa okazała się ich skuteczność.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Poniedziałek na Bałutach zaczął się po łódzku remontem i zmianami w komunikacji. Na Placu Kościelnym ruszyły prace na torowisku. Kierowcy muszą ominąć fragment Zgierskiej między Lutomierską a Wojska Polskiego. Dobra wiadomość dla pasażerów. Z1 jedzie normalnie, gorzej jeśli twoja podróż zaczyna się od Z6 albo nocnego N6. Tutaj trasy są zmienione. Prace mają potrwać około tygodnia i podobno wybrano końcówkę wakacji, żeby było mniej ruchu. Czyli MPK mówi spokojnie, to tylko tydzień, a każdy łodzianin odpowiada: ta, jasne. A który to już remont w tym roku? Jeśli dziś jedziesz przez Bałuty, zerknij na trasę, zanim ruszysz, bo w Łodzi czasem najszybszym środkiem transportu jest sprawdzenie objazdu przed wyjściem z domu. My dojeżdżamy powoli do południa. Będą wiadomości El Radia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90.

0: Wiecie, że Łódź jesienią robi się modna? W rankingu City Breaków jesteśmy na trzecim miejscu przed Warszawą, Wrocławiem czy Poznaniem. A zaczyna się dziać coś, czego nie przewidziałby nawet najbardziej optymistyczny łodzianin. Ludzie przyjeżdżają do nas odpoczywać. Rezerwacji noclegów jest dwa razy więcej niż rok temu. Średnio za noc dla dwóch osób z wyżywieniem zapłacisz około 396 zł. No jesień w Łodzi zapowiada się koncertowo. Festiwale, światła, komiksy, koncerty, imprezy praktycznie co chwilę. Warszawa została z tyłu, Wrocław też, a Łódź wjechała na City Breaki. I to nawet bez korków. A da się?
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM. Rocket Show.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Zanim pożegnamy tę godzinę, zostaw sobie z nami to popołudnie, bo będzie o co walczyć. Mamy dla was bilety na mecz gwiazd już za tydzień na stadionie Widzewa. Polska kontra Francja. Wielkie nazwiska, wielkie emocje i okazja, żeby zobaczyć to wszystko na żywo, a nie z kanapy. Bilety będziemy rozdawać tutaj w El Radiu. Jeszcze tego popołudnia powiemy dokładnie, co trzeba zrobić, więc bądź z nami. No może to właśnie ty usiądziesz na trybunach.
0: Reklama.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lockie.pl.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
4: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko-Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Gires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16.30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kupbilet.pl.
0: Po reklamie.
5: W Łodzi trwa remont ulicy Północnej między Franciszkańską i Sterlinga. Unikatowe samochody na OFF Piotrkowska i na stadionie z Połem. Rekord Polski na zawodach diamentowej ligi w Chorzowie. Kolejne na początku września w Brukseli.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. Remont ulicy Północnej na odcinku od Franciszkańskiej do Sterlinga wystartował w wakacje. Kierowcy mogą korzystać z jezdni, ale tylko w kierunku do Ronda Solidarności. Drogowcy zakończyli już układanie asfaltu po północnej stronie drogi i rozpoczęli prace rozbiórkowe na nitce w kierunku Źródłowej. Dla kierowców oznacza to niewielką zmianę w ruchu, a wygrodzenia wskazują, jak należy się poruszać po remontowanej drodze, gdzie przejazd odbywa się już także po wyremontowanym fragmencie nawierzchni. Gdy obie strony jezdnie zostaną odnowione, wykonawca ułoży ostatnią warstwę ścieralną asfaltu na całej drodze. Trwają również prace przy remoncie chodników. Nowością będzie przejazd dla rowerzystów. Remont na obecnym odcinku Północnej według wykonawcy prac powinien zakończyć się jeszcze we wrześniu. Kolejny odcinek do przebudowy to fragment między Sterlinga a Źródłową. Kilkadziesiąt unikatowych aut w OFF Piotrkowska Center, a potem 250 maszyn przez 3 dni na historycznym torze kolarskim z Połem. Zaplanowano od 28 do 30 sierpnia festiwal Substance to nie tylko klasyczny zlot pojazdów. Ważne są również miejsca, muzyka, design i energia pasjonatów z całej Europy. W czwartek 27 sierpnia od 18 do 23 przestrzenie OFF Piotrkowska Center oraz sąsiedni fragment ulicy Piotrkowskiej zamienią się w oficjalny Substance Pop-Up Meet.
6: Mogę zdradzić, że to będą takie pojazdy jak jakieś Nissany GT-R czy jakieś bardzo unikalne BMW-ki, czy jakieś stare Mercedesy typu, nie wiem, Model S 108.
5: Mówi współzałożyciel festiwalu Daniel Mandat. W sobotę i niedzielę 29 i 30 sierpnia festiwal przeniesie się na tor kolarski z Połem przy ulicy Północnej.
6: No i tam już mamy zakontraktowanych 250 aut i no i tam już będzie się działo bardzo dużo rzeczy. Mamy wystawców, mamy strefę chill, mamy food truczki, także można chętnie przyjść z dzieciakami i po prostu milule spędzić weekend.
5: Wstęp na wydarzenie w OFF Piotrkowska Center jest bezpłatny. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na meetingu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kazimierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu. Szczegóły Przemysław Pozowski.
7: Organizatorzy Memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kazimierska.
8: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
7: Teraz lekkoatleci wystartują w Zurychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
8: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie, powiedz, jeszcze szybciej zrobić sezon best.
7: Meeting w Zurychu w czwartek.
5: W Brukseli lekkoatleci będą rywalizować 4 i 5 września.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
9: Dziś wieczorem kino pod chmurką. W ramach temy polówki w Łodzi 3 propozycje. Glorious Summer w EC1 przy Targowej, Incepcja w Parku Staromiejskim oraz Ostatni Wiking na Red Tower przy Piotrkowskiej. Wszystkie seanse zaczynają się po zmroku. Organizatorzy zastrzegają zmianę planów z powodu pogody. A już od czwartku mocne teatralne wydarzenia w elektrowni Fuzji. W ramach festiwalu Retro Perspektywy zobaczymy tam m.in. Common Ground, międzynarodowy spektakl nowego cyrku, łączący akrobatykę, ruch i pracę z ciałem. Początek w czwartek o 19. W piątek o 18 Fuzja zaprosi na Spektrum Fundacji Sztuk Mistrze. Widowisko bez słów, w którym światło, ruch, żonglerka i scenografia tworzą zmieniający się świat. A w sobotę i niedzielę kolejne wydarzenia festiwalu. Między innymi Kocham Balet, koncert Iwo Dimczewa i na finał, w niedzielę o 20, premierowa Odyseja Chóru Spółdzielczego i Teatru Chorea. Ten koncert również odbędzie się w elektrowni w Fuzji. A we wrześniu Łódź czekają kolejne duże wydarzenia. Great September, festiwal komiksu i gier oraz obchody 40-lecia Wiedźmina.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio. El Radio.
10: No to zaczynamy ten, jakby nie patrzeć na kalendarz, z której strony do niego nie podchodzić, ostatni tydzień wakacji. Kłaniam się i zapraszam na popołudnie z El Radiem, tu Tomek Miara.

0: gra dla Was El Radio. Już jutro w Łodzi startuje pierwsza edycja Łódź Soccer Camp. 8 młodzieżowych drużyn z całej Polski przyjedzie, żeby spełnić swoje piłkarskie marzenia w programie treningi, testy, turnieje, ale też spotkania z gwiazdami sportu. Proszę posłuchać, jak o tym spotkaniu młodych piłkarzy opowiada Grzegorz Krychowiak.
1: To przyszło z czasem, to przyszło również z zaangażowania miasta i z chęci zrobienia coś więcej niż tylko mecz. I ja, no, może się starzeję, ale mi się to bardzo spodobało, żeby przekazać tym młodym zawodnikom doświadczenie, zachęcić ich do uprawiania tego pięknego sportu i stworzyć tutaj w Łodzi takie centrum szkolenia zawodniczek i zawodników.
0: Najważniejsza rywalizacja ma rozpocząć się w czwartek na obiektach AKS SMS Łódź, natomiast finały już w sobotę na stadionie przy Piłsudskiego, no tuż przed meczem Gwiazd Polska-Francja. A właśnie, a propos tego meczu Gwiazd Polska-Francja, to ja mam dla Was bilety na to spotkanie i będzie je można zdobyć w El Radio już za dosłownie parę minut.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. W najbliższą sobotę odbędzie się mecz gwiazd Polska-Francja. Więc gdybyście mieli ochotę wybrać się na to spotkanie, to uwaga, uwaga, mam konkurs, gdzie do zdobycia są właśnie bilety na ten mecz. Pytanie konkursowe brzmi: zanim zagrał w Sewilli, Paris Saint-Germain czy reprezentacji Polski, Grzegorz Krychowiak zaczynał w niewielkim klubie nad Bałtykiem. No i teraz czy wiecie, w którym? Grzegorz Krychowiak jest więc wychowankiem A. Arki Gdynia, B. Stali Szczecin, czy może C. Orła Mrzeżyno. Czy to było A. Arka Gdynia, B. Stal Szczecin, czy C. Orzeł Mrzeżyno? Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, proszę słać je już teraz na adres kontakt@elradio.pl. kontakt@elradio.pl. Do zdobycia są bilety na sobotnie spotkanie w ramach meczu gwiazd Polska-Francja. Kto pierwszy, ten lepszy. Czas start.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: słuchacie L Radia, będą przynajmniej dwa dobre powody, żeby jeszcze do godziny 15 posłuchać dwóch dobrych polskich piosenek. Zainteresowałem? No to zostacie z nami.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM.

0: To jest El Radio. El Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM. Ba, ba, ra, ra. Ba, ba, ra.

0: WL Radio. O, sięgam teraz po, można powiedzieć, chyba największy w dorobku zespołu Przebój. Kochać inaczej, wiadomo, zespół Demono. To jest utwór, który promował debiutancki album tego zespołu w 1989 roku. Co ciekawe, ta piosenka została napisana jako ostatnia z piosenek nagrywanych właśnie na tę płytę. Piosenkę skomponował Andrzej Krzywy, który napisał melodię na początku w stylu reggae. Powód był dość prosty, oczywisty. Wcześniej występował w zespole Dub, grający właśnie taki styl muzyczny. Ostatecznie numer przerobiono na balladę rockową. Refren piosenki powstał we współpracy z pozostałymi członkami zespołu. Z kolei słowa napisał Marek Kościkiewicz.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio. W Łodzi mamy kolejną atrakcję. Przy Pogonowskiego 44/46 trwa budowa osiedla, które ma zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku. Ale na ścianie budynku w ostatnim czasie właśnie powstał kolejny mural, który został zaprojektowany przez Bartka Bojarczuka. Na pewno warto to zobaczyć.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dochodzi godzina 17, za chwilę w Radio czas na serwis.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Ostatnia sobota sierpnia, mecz Polska-Francja, Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Gires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16.30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
1: Po reklamie.
4: Kłódcy pątnicy dotarli na Jasną Górę do Częstochowy, pieszo i na rowerach. Uczniowie wracają z wakacji, a policjanci kontrolują drogi wokół szkół. Przed nami Parada Wolności, 14 platform, nowa trasa i wielkie afterparty WC1.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Dzisiaj łódcy pątnicy dotarli na Jasną Górę. Około 1700 osób zakończyło wędrówkę w ramach 101. pieszej pielgrzymki łódzkiej. Łodzianie weszli na jasnogórskie błonia po godzinie 16.
6: Najwierniejsi od ponad 30 lat w tej grupie pielgrzymują, ale to są ludzie zawsze bardzo młodzi, duchem i nawet często jest tak, że to oni tutaj dają energię.
4: Przyznaje ksiądz Adam Pawlak. Na Jasną Górę ruszyli też rowerzyści. Wczoraj z Łodzi wystartowała 16. rowerowa pielgrzymka łódzka. W drogę wyjechało 140 osób. Oni również dzisiaj dołączyli do pielgrzymów w Częstochowie. Droga do szkoły pod lupą policji. W całym regionie łódzkim zakończyła się kontrola oznakowania i infrastruktury przy szkołach i placówkach oświatowych.
7: Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej oraz widoczności znaków drogowych. Analizowali również ukształtowanie terenu i geometrię dróg, zwracając uwagę na miejsca, w których mogą występować zagrożenia dla najmłodszych uczestników ruchu.
4: Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Do pierwszego dzwonka został jeszcze tydzień. Policja już teraz przygotowuje się jednak na większy ruch w rejonie szkół. Od 1 września kierowcy muszą szczególnie uważać. Na drogach pojawi się więcej dzieci i młodzieży. Policjanci kontrolują okolice szkół i placówek oświatowych, a dla uczniów i rodziców to czas na skompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory.
8: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
4: Mówi Katarzyna Nastaj z PCK. Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. W ostatni weekend sierpnia odbędą się w Łodzi wydarzenia związane z Paradą Wolności. Największych tłumów na Piotrkowskiej organizatorzy spodziewają się w sobotę 29 sierpnia. Wtedy o 15 wystartuje główna parada. Na uczestników czeka 14 platform muzycznych, scena główna przy Placu Wolności, Balkon 102, pasaż Rubinsteina i muzyka na całej Piotrkowskiej.
9: Na odcinku Piotrkowskiej między Placem Wolności a ulicą Rewolucji 1905 roku i następnie od tamtąd kolejno na odcinkach Piotrkowskiej będą postawione platformy muzyczne.
4: Mówi przedstawiciel organizatora Adam Radoń. Sobotnie wydarzenie zakończy after party w hali maszyn EC1. Natomiast dzień później, w niedzielę 30 sierpnia, organizatorzy zapraszają do centrum miasta na spokojną muzykę w rytmach house.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Tydzień zaczyna nam się w Łodzi ciepło, ale mokro i około 18 stopni na termometrach. W nocy ciągle jeszcze raczej zachmurzone niebo i około 13. Jutro już lepsza pogoda w naszym mieście, ma być prawie bezchmurnie i nawet 22 stopnie.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio.
13: El Radio.
12: Słuchacie El Radia, ja zapraszam Was na kolejną wspólną godzinę. Tu Tomek Miara.
1: El Radio.
13: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, wychodzi na to, że mieszkańcy Łodzi, gdyby tylko mogli, to wyprowadziliby się na wieś. Więcej o tym, co wynika z raportu To My, lokalnie 2026, opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Z raportu To My, lokalnie 2026, wynika, że mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego no nie są specjalnie mocno przywiązani do obecnego miejsca zamieszkania. Prawie co trzeci mieszkaniec Łodzi i 2 na 5 mieszkańców regionu myśli o przeprowadzce do innej miejscowości. Co ciekawe, 24% Łodzian deklaruje chęć przeprowadzenia na wieś. Według autorów tego raportu tylko co 5 mieszkaniec województwa łódzkiego nie zmienił miejsca życia od ponad 20 lat. Najczęstszym powodem przeprowadzki jest, no oczywiście, poszukiwanie pracy i od razu przypomina mi się to słynne powiedzenie: a może rzucić to wszystko w cholerę i wyjechać w Bieszczady.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Moment, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: RTL Radio. W utworze, którego posłuchamy na pewno za parę minut, został wykorzystany motyw z tytułowej ścieżki dźwiękowej do filmu You Only Live Twice, czyli Bondowego Żyje się tylko dwa razy. Co to za piosenka? O tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: L Radio. Piosenkę Millennium zaczęto pisać w 1997 roku. Robbie Williams i producent Guy Chambers siedzieli w studiu nagraniowym, gdy Robbie wyraził pomysł stworzenia czegoś opartego na motywie z filmu James Bond. Gdy tekst Robiego był już prawie gotowy, Chambers uznał, że brakuje oczywiście tytułu dla tego utworu i zasugerował Millennium jako, jak to tłumaczy, mocne i aktualne. No przypominam, że był rok 1997. Chambers powiedział kiedyś tak: wtedy dużo mówiło się o tysiącleciu. Teraz to trochę jak słowo Brexit. Co ciekawe, cały proces pisania tej piosenki zajął około 4 godzin i producent miał nawet o Millennium powiedzieć, że jest to najprostsza piosenka, jaką Robbie i ja kiedykolwiek napisali.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Przyszła pora, żeby w El Radio zaprezentować wam piosenkę, którą kojarzycie, ale być może nie znacie jej z tej wersji. Tym razem sięgam po wielki przebój brytyjskiego duetu Everything But The Girl, a więc Missing. To jest piosenka, która w 1996 roku pobiła długość przebywania na liście przebojów. Utwór nie opuszczał zestawienia przez 55 tygodni. No dobrze, ale ja poszukałem wersji bardziej współczesnej, no i okazuje się, że w 2021 roku Brytyjczyk Will Young postanowił Missing zaśpiewać na swoim albumie Crying on the Bathroom Floor.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: już prawie godzinę 18, czyli to wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama.
2: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Jires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
3: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lockie.pl.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
7: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to w tych wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
5: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
8: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdę, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
5: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. 17-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
9: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
5: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
1: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
5: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny. Ceny też, od 550 do 850 zł.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
10: Drugie zwycięstwo polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały Łotwę 3-1, choć łatwo nie było. W trzecim secie przegrywały 13-18, a czwarty rozstrzygnęły dopiero na przewagi 26-24. Dla Łodzi szczególnie ważny był występ Justyny Łysiak z PGE Budowlanych. Z powodu problemów zdrowotnych w ostatniej chwili wypadła podstawowa libero Aleksandra Szczygłowska. Łysiak przejęła jej miejsce. W kadrze są także dwie inne zawodniczki Budowlanych, Katarzyna Wenerska i Paulina Damaskę. Widzew Łódź rozpoczyna 3-letnią współpracę z Borussią Dortmund. Projekt zakłada m.in. wymianę doświadczeń, współpracę przy szkoleniu młodzieży i rozwój akademii, zapowiada właściciel klubu Robert Dobrzycki.
11: Chcemy się rozwijać też międzynarodowo i współpracować z najlepszymi. Potencjalnie też z tymi najlepszymi dzielić wiedzę i od nich zaciągać tą wiedzę. W jaki sposób klub globalny jest zarządzany, w jaki sposób on funkcjonuje. I tu Borussia Dortmund jest dla nas takim super przykładem. To jest taki trochę podobny klub w Niemczech, jak widzę w Polsce.
10: Po stronie Borussii za współpracę odpowiada Christian Dirks, dyrektor Akademii niemieckiego klubu.
12: Piłka nożna oczywiście się też rozwija i żeby właśnie dać widzę tego możliwość, żeby nauczyć tyle, co my nauczymy i nauczyliśmy przez te ostatnie lata, to jest bardzo ważne i istotne dla nas.
10: I jeszcze konsekwencje sędziowskiego błędu w meczu Śląska z Widzewem. Kolegium sędziów PZPN przyznało, że Marcin Kochanek powinien podyktować dla Widzewa rzut karny, a VAR Daniel Stefański powinien zarekomendować sprawdzenie sytuacji. To może oznaczać konsekwencje dla obu arbitrów przy obsadzie kolejnych spotkań. Ich oceny po meczu mogą mieć wpływ na to, czy dostaną kolejne mecze ekstraklasy. PZPN na razie oficjalnie potwierdził sam błąd, nie informując o konkretnych karach. I na koniec smutna informacja, nie żyje Stanisław Mijas, znakomity trener piłki ręcznej, związany m.in. z Anilaną Łódź, MKS-em Zgierz. Największe sukcesy odnosił jednak ze startem Elbląg. Zdobył z tym zespołem wicemistrzostwo Polski, 3 brązowe medale i Puchar Polski. Później prowadził także AZS Łódź. Stanisław Mijas zmarł w szpitalu w Zgierzu. Miał 69 lat.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio w Łodzi na 98 FM.

0: Nowe informacje w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, jest umowa i ważna zmiana dla chorych na cukrzycę.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Policja na razie ustala ich udział w całym zdarzeniu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Podejrzany o spowodowanie nieśmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
0: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, twierdził, że jechał z dozwoloną prędkością, a panowanie nad autem stracił, bo na drodze były nierówności. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano dziś w zakładach MESKO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się 7 września o 11 na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, autor takich powieści jak Balladyny i romanse, Ości czy Sońka. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Chorzy na cukrzycę czekali na to od dawna. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać od teraz także pacjenci powyżej 26 roku życia. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
4: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
5: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
0: Dodaje diabetolog dr Dominik Porada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zmiany wejdą w życie od stycznia nowego roku.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jutro w większości regionów słonecznie, tylko na północy i północnym wschodzie niebo może się trochę chmurzyć i przelotnie popada deszcz. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio.
1: El Radio.
9: 98